Dele Caruia, zero safu, se me nega balak. Mapa magi, mama fe, tata be. Oi, enja we.

0: Manomeza raha mbola misy, manomeza fa mila pisy, nefa tsisy aza tsy tambiny, manomeza za
1: tomboko lasy tomboko vavy.